się tak czy owak, czy mnie kochasz, powiem tobie. Po namyśle, nie na oślep.

wyjaśnić? Tak czy siak, kiedy spytasz nie i tak, powiem tobie byle jak, mówiąc nie, by nie skłamać, mówiąc skłamie po to, mówiąc nie, że już teraz źle, żeby rzecz wyjaśnić wreszcie, kiedy spytasz, czy mnie kochasz? Powiem tobie po namyśle, mówiąc nie, rzecz jasna skłamie. Mówiąc tak, wyspawię po to, by nie skłamać, mówiąc nie, bo przecież teraz nie zrozumiesz, co mówię, myślę. Żeby rzecz wyjaśnić wreszcie, tak czy owak, tak czy siak, kiedy spytasz, czy mnie kochasz, powiem tobie nie. I tak!